sceny parki. Leżaki, fajki, parki.

zamki fajki. Ja na pół schowane, ręce w kieszeni, parki.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

Love is everywhere.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: Piotr Chodwaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? Pewnie.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Puszczę na sudziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele peta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dres.

dopóki będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszyć, to jak

0: Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalistenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstwo.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstwo.

episode.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

wolności, zabaw na osiedlu, łatwego życia, poczucia bezpieczeństwa. Wspominam cudze oczeki.

0: Jeżeli byście tutaj z nami przez ostatnie półtorej godziny, to na pewno słyszeliście bardzo dobry strumień muzyki, za co możecie nam podziękować, ale z drugiej strony nie było nas słychać, przez co nam jest strasznie przykro, ale i tak musimy się przedstawić z tej okazji, bo dzisiaj ze mną w studiu były takie osoby jak Martyna Szmołda.
1: Cześć wszystkim.
0: Nasz realizator Łukasz Sierota.
2: Dzień dobry, wieczór. I powiem tylko, że dzisiaj jest dzień polskiej muzyki i dużo polskiej muzyki z tego powodu słyszeliście. Także to... Trochę z tych minusów wyszedł jeden wielki plus.
0: Dokładnie. I ja gościłem was dzisiaj, to byłem ja, Michał Grupa. No wróciliśmy wreszcie po półtora miesiąca prawie, że mam wrażenie. Od kiedy była ostatnia audycja?
1: Gdzieś w lipcu.
0: No właśnie, w lipcu. Trochę słabo.
2: A nie sierpniu?
1: A nie, przed twoim wyjazdem.
2: Sierpień, chyba tak.
0: Ale słuchajcie, no zaczął się sezon studencki, rok akademicki i myślę, że teraz będziemy lecieć z pełną formą. Nie będzie wymówek, żeby nie przychodzić. W końcu jesteśmy radiem studenckim i lecimy dalej, więc dziękuję, jeżeli słuchaliście i możemy się już żegnać po tym przywitaniu. Więc ze mną w studiu były takie osoby jak Martyna Szmoda.
1: Do usłyszenia.
0: I nasz realizator Łukasz Sierota.
2: Dziękuję, do usłyszenia za tydzień, słyszymy się.
0: Dokładnie, i do usłyszenia za tydzień. Z piosenką, na koniec, którą chcemy włączyć?
2: John Frusciante,
0: Brand E.
2: No, nie wiem jak to się czyta, ale okej.
0: Do usłyszenia.

Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie mój plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. Dzisiaj tutaj mieliśmy trochę przed audycją przygód, ale mam nadzieję, że wszystko działa, więc dajcie znać, że słyszycie. Możecie do mnie napisać maila na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawić posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczne Skrajności. Możecie też się meldować pod postem zapowiadającym dzisiejszą audycję, opublikowane około godziny chyba 17.30, więc dosyć późno, no ale jakoś tak wyszło. No a my dzisiaj w programie mamy sporo nowych płyt, dokładnie z tego co widzę 4. Będzie trochę rocka, będzie trochę alternatywy, będzie też taki blues, a bardziej soul blues. No i jeszcze do tego 3 nowe single. Które zapowiadają albumy, które ukażą się jesienią albo nawet w przyszłym roku. Nie do końca wszystko pamiętam, no ale zaczynamy. Album, który ukazał się w ostatni piątek, to jest najnowszy album zespołu Europe. Jest to zespół, na którego koncercie ja byłam. No i to był rok chyba 2024. Album nazywa się Come This Madness. No i jest to płyta mocno rockowa, mocno w stylu Europe. I naprawdę jak ją przesłuchiwałam, to zdecydowanie mi się ona spodobała. A skoro tak bardzo mi się ten album spodobał, to za chwilę posłuchamy dwóch utworów, ale przed tym to jeszcze zapowiedziałabym ich koncert, ponieważ oni przyjeżdżają, jak dobrze pamiętam, chyba 20 października do Warszawy na Torwarze. Prawda, to będzie trasa w zasadzie wspominająca 30-lecie albumu The Final Countdown, tak, z tym najbardziej znanym ich utworem, więc myślę, że z nowej płyty będzie utworów nieco mniej. Ja się wybieram na ten koncert, może ktoś z Was również. A teraz dwa utwory Europe.

Europe, nothing can follow this. I tak jak pewnie zwróciliście uwagę, zagrałam dla was dwa zupełnie różne utwory. This Time of the Year, jest to album, utwór w zasadzie bardziej spokojny, a tutaj Nothing Can Follow This to był utwór zdecydowanie bardziej energetyczny. Na tej płycie właśnie mamy taką mieszankę ballad rockowych z utworami nieco bardziej energetycznymi. Jestem ciekawa, czy któreś z tych utworów będą w setliście koncertu 20 października. Okaże się i pewnie 22, jak dobrze liczę, będę o tym koncercie opowiadać. No ale skoro to będzie trasa 30-lecia albumu The Final Countdown, to spodziewam się, że może to być koncert, podczas którego odegrają całą tę płytę, a później zagrają kilka innych utworów. Tylko pytanie, czy postawią na nowości, czy na tak zwane inne hity. No a my teraz zamykamy temat muzyki rockowej, przechodzimy do zdecydowanie spokojniejszego klimatu. Tym razem takie, można powiedzieć, trochę taki indie folk, indie pop. I mamy artystkę z Ameryki, dokładniej z Oregonu. Artystka nazywa się Maya Wynn i debiutowała w roku 2024 ze swoim albumem Out of the Line, coś takiego. A teraz wydała swój drugi album studyjny zatytułowany In a Dream. Co do płyty In a Dream, to jest to taka, można powiedzieć, typowo, bardzo typowo jesienna płyta. Bardzo spokojna, taka troszeczkę kojąca i taka pozwalająca na zabranie myśli. Przynajmniej jak ja jej tak słuchałam, to takie odniosłam wrażenie. Podobno na pierwszą płytę utwory powstawały przez mniej więcej 10 lat, ale ta nowa to chyba powstała mniej więcej przez 2 lata, bo zakładam, że artystka pisała utwory może kilka miesięcy po premierze debiutu, miała jeszcze trochę innych utworów i zdecydowała, że będą one na tej drugiej płycie. Posłuchajmy teraz dwóch jej kompozycji.

Maja Chwin. Chwin to jest jej drugi album studyjny zatytułowany In a Dream. Tak jak już mówiłam, mocno takie indie folkowe, indie popowe granie. Takie właśnie na jesienny wieczór. A teraz zaproponuję wam coś nieco bardziej energetycznego. Pozostajemy w Ameryce, ale jeśli chodzi o gatunek muzyczny, to zdecydowanie zmieniamy klimat, bo przechodzimy do takiego, można powiedzieć, soul bluesa z elementami jazzu i nawet rocka. Artystka, która za chwilę tutaj w audycji wystąpi, ma bardzo ciekawy pseudonim, ponieważ nazywa się Chrissy Poland. Nie udało mi się niestety ustalić, czy to Poland ma jakieś znaczenie ze względu na to, że na przykład jej rodzice albo dziadkowie po prostu przyjechali kiedyś wiele lat temu do Ameryki z Polski i ona zdecydowała się w ten sposób oddać hołd, że tak powiem, krajowi swoich przodków. No ale mogę powiedzieć, że to mogłaby być jedna z opcji. Artystka jest absolwentką Berklee College of Music. Dla tych, którzy może nie do końca się znają na muzyce, to Berklee College of Music to jest jeden z najlepszych takich koledżów muzycznych. I jak ktoś, że tak powiem, go ukończył, to często ląduje bardzo wysoko na rynku muzycznym. Artystka poza tym współpracowała z takimi nazwiskami jak Macy Gray, Kylie Minogue, Elvis Costello ze Stingiem, czy z Edgem z U2, z Pat Benatar z Sweet and Tears, no i dużo innych zespołów, trochę bardziej, trochę mniej znanych. Podobno z tego, co wiadomo, dysponuje 4-oktawową skalą głosu, to jest bardzo, że tak powiem, szeroka skala głosu. No i teraz dosłownie kilka, nie powiem, że dni temu, bo to chyba już mamy miesiące, wydała swój kolejny już album studyjny zatytułowany Forever Muscle Shoals. I zagram dla was dwa utwory właśnie z tej płyty dzisiaj.

Chrissy Poland w utworze Respect Yourself o bardzo takim znamienitym tytule, w wolnym tłumaczeniu na język polski po prostu Szanuj siebie. Bardzo ważne słowa padają w tej piosence, jeśli przyjrzymy się troszeczkę bardziej tekstowi tego utworu, tak tutaj w radiu sobie słuchałam. I kilka takich, można powiedzieć, złotych myśli znalazłam. Niestety nie jestem w stanie ich tak na szybko powtórzyć, ale jeśli się wsłuchacie, to na pewno znajdziecie, ale to przesłanie o tym, żeby szanować samego siebie, na pewno jest warte do wdrożenia przez każdego z nas. No a my teraz pozostajemy na takiej scenie soul bluesowej, no ale przenosimy się do Memphis, Tennessee, tam do miasta nazwanego Home of the Blues, czyli Ojczyzna Bluesa. Tam wielu znakomitych artystów bluesowych występowało, wiele chyba też zespołów bluesowych się narodziło, no i stąd to się wszystko wzięło. Zawsze mi się to tak kojarzy, że Memphis i Nashville to takie trochę bluesowe, chociaż Nashville to jest bardziej troszeczkę country, ale Memphis zdecydowanie bluesowo. Wydawało mi się, że też troszeczkę odrobinę jazzu, chociaż tutaj można pewnie dyskutować, bo o jazzie pewnie się bardziej mówi o Nowym Orleanie. O bluesie też się mówi w Chicago, no ale my teraz jesteśmy w Memphis. Tam urodziła się Vanis Thomas, która w ostatnim okresie, a dokładniej w zeszły piątek, wydała swój kolejny już album studyjny zatytułowany Window to My Soul, czyli Okno dla mojej duszy. No i mamy tutaj takie kompozycje mocno, mocno bluesujące. Vanis charakteryzuje się zdecydowanie silnym głosem, no i też co ja doceniam na tej płycie, to jest taka gitara, która jest dość mocno słyszalna we wszystkich utworach, które na tym albumie się znajdują. Też moją uwagę zwróciła okładka tej płyty, ponieważ jest taka bardzo pastelowa, jak ja bym to powiedziała. Bardzo, bardzo pastelowa i umieściłam ją pośrodku grafiki zapowiadającej dzisiejszą audycję na naszej stronie na Facebooku. Obok też były okładki, od razu powiem, Chrissy Poland, którą przed chwilą usłyszeliśmy, no i Europe, którego utwory graliśmy na samym początku. Teraz za chwilę będzie Vanis Thomas. Zaczynamy od utworu I Still Got the Blues. Jeśli chodzi o tę kompozycję, to jak przeczytałam jej tytuł, to miałam przez chwilę takie, czy ona będzie coverować Gary'ego Moore'a. No ale później zorientowałam się dosyć szybko, że przecież utwór Gary'ego Moore'a nosi tytuł Still Got the Blues, a nie I Still Got the Blues, więc to są dwa inne utwory. I chociaż jeśli chodzi o gatunek, to zdecydowanie do siebie podobne. Potem będzie kompozycja That's a Woman, no i ona jest troszeczkę może bardziej energiczna, jak dobrze sobie przypominam. Więc zapraszam Was serdecznie do posłuchania właśnie tych dwóch teraz kompozycji.

To tak, pierwsza troszeczkę wpadka na audycji zaliczona, ponieważ utwory, które prezentowałam z płyty Vanis Thomas, miałyby zostać zagrane w zupełnie innej kolejności, bo na początku właśnie miałam w planie That's a Woman, czyli taką spokojną balladę bluesrockową, a później I Still Got the Blues, tak dla podbicia nieco energii. No ale wyszło odwrotnie, czasami taki się w radiu zdarza, więc mam nadzieję, że wam to niespecjalnie przeszkadzało. No a my teraz przechodzimy do jednego z największych powrotów z ostatniego okresu, chociaż tych powrotów w ostatnich, powiedzmy, 2-3 latach było sporo, no bo zaczynamy od zespołu Oasis, idziemy przez Celine Dion i kończymy w zasadzie, póki co, na YouTube, którzy w zeszłym tygodniu opublikowali nowy singiel zatytułowany Silencio. A poza tym w ostatni weekend w Dublinie było bardzo ciekawe wydarzenie z okazji 50-lecia YouTube. Oni zagrali koncert w miejscu, gdzie to wszystko się zaczęło, czyli na dziedzińcu szkoły z Mount Temple Comprehensive School. I to był w zasadzie koncert dla wybranych, bo dla pracowników i uczniów szkoły. I to jest szkoła, w której oni właśnie się poznali i dlatego powstało YouTube. Oprócz tego, z tego co wiem, w Dublinie było sporo takich, można powiedzieć, imprez towarzyszących. Spotykali się także fani YouTube, bo wiem, że jeden z moich znajomych, może Mateusz słuchasz, to wiem, że był w Dublinie i opowiadał, jak super było się zobaczyć ze słuchaczami, a w zasadzie z fanami YouTube z całej Europy, może i nawet z całego świata. A co do setlisty na koncertu na dziedzińcu Mount Temple Comprehensive School, no to były takie utwory jak I Will Follow, Vertigo, Beautiful Day, Out of Control, właśnie wspomniane Silencio, One, a na koniec jako bis było With or Without You. No i a do tego jeszcze kolejny news z obozu YouTube, nowa płyta, pierwsza po 9 latach, Carnaval de Luz, 13 listopada się ten album ukazuje. No i z tego co słyszę gdzieś w środowisku muzycznym, ma być też trasa koncertowa i czasami nawet chodzą takie, można powiedzieć, plotki, że YouTube nawet zamierza pojawić się w Polsce. I teraz właśnie z Mateuszem żeśmy obstawiali, czy Stadion Śląski w Chorzowie, czy właśnie Stadion Narodowy. Pod względem akustycznym zdecydowanie lepiej by wypadł Stadion Śląski, no ale może być tak, że to będzie jednak Warszawa. Na razie oficjalnych ogłoszeń ja jeszcze nie widziałam, no ale jak coś, to oczywiście będę śledzić i was informować. Chociaż z tego co wiem, to może też być tak, że to będzie tak duże zainteresowanie jak na ostatnią trasę Oasis, w zasadzie tą, która się będzie odbywać w 2027 roku. I wtedy zespół zadecydował, że zrobi losowanie dla fanów i można było się zapisać. Niestety mi się nie udało akurat wygrać żadnego kodu do sprzedaży biletów, ale może ktoś z was miał tyle szczęścia. A skoro już

YouTube Silencio to nowy singiel od nich, zapowiedź albumu, który ukaże się 13 listopada. Jeśli spojrzymy na ten utwór pod względem YouTube, no to z jednej strony nie jest to w sumie nic bardzo odkrywczego, ale jednak sam fakt, że oni wracają właśnie z jakimś zupełnie nowym materiałem, to przyprawia fanów, można powiedzieć, może nie tyle o dreszcze strachu, ale o dreszcze ciekawości. Mnie w sumie też, bo tak jakby na scenie muzycznej ich przez 9 lat praktycznie nie było, więc cieszę się, że jednak wracają i mam nadzieję, że ten koncert w Polsce może w roku 2027 albo w roku 2028 się odbędzie. Myślę, że jest duża szansa, że będę jego uczestniczką, no chyba, że znowu przegram bilety na loterii. No ale to zobaczymy, jak to się wszystko układa. No a my teraz przechodzimy dalej. Kolejny singiel. Tym razem też zespół z Wysp Brytyjskich, chociaż bardziej chyba brytyjski niż irlandzki, jak dobrze pamiętam. Jest to zespół, w zasadzie duet Erasure, który wraca z nową płytą i ta płyta ukaże się już niebawem. Nie widziałam dokładnie daty. Na razie mamy jeden singiel, który nazywa się Wings of Love. Jest to zapowiedź płyty, która nazywa się Radio Radio. No i zaraz będziemy słuchać. Podobno jest to jeden z najbardziej osobistych utworów w twórczości Erasure, więc zobaczymy, jak oni tym razem to zagrają.

Erasure, Wings of Love, nowy singiel, opublikowany dokładnie chyba w tym tygodniu, dokładnie w poniedziałek, bo wtedy właśnie dostałam informację z mailingu jednej z wytwórni. No i przed chwileczką jeszcze sprawdziłam informację brakującą z mailingu. Płyta Radio ukaże się już w 2027 roku. Jej premiera jest zaplanowana na 12 marca. Oprócz tego zespół wybiera się także w trasę koncertową, jednak z tego co widzę, to raczej tutaj nie spodziewamy się Polski, no chyba że jakieś koncerty niespodzianki albo na jakimś festiwalu. Prawdopodobnie gdybym miała strzelać, jeśli chodzi o festiwal, to pewnie dla Erasure to najlepszy byłby Open Air. Nie jest to może mój ulubiony festiwal, ale oni by tam zdecydowanie pasowali. Jak mówią sami muzycy Radio, to będzie bardzo osobista płyta, która została tak naprawdę naznaczona trudnym okresem żałoby, przez który muzycy przechodzili w latach poprzedzających właśnie powstanie tej płyty. Co ciekawe, jak przy poprzednim utworze mówiłam o tym, że było 50-lecie YouTube, to Erasure mają 40 lat nieprzerwanej współpracy. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć, że muzycy też podzielili się swoimi cytatami i na przykład Andy Bell, czyli połowa duetu Erasure, stwierdził, że kiedy przez tak długi czas tworzy się razem piosenki, relacja między osobami, które tworzą te piosenki, jest bardzo głęboka, trochę jak więź między duszami. Powierzasz tej osobie swoje życie, a ze względu na samą naturę pisania piosenek całkowicie odsłaniasz przed nią swoją duszę. Myślę, że to jest bardzo trafny komentarz, bo jeśli chodzi o muzyków, no to oni przecież piszą piosenki całą swoją duszą i całym swoim ciałem. No i ja powiem tak, czekam na tę płytę i liczę właśnie, że może ten koncert Erasure w Polsce się wydarzy. Jak nie, może w 2027 roku, to może w roku 2028. Chociaż na razie nic mi na ten temat nie wiadomo. Polecam wam jeszcze raz do przesłuchania kompozycję Wings of Love, jeśli oczywiście wam ona przypadła do gustu. A ja właśnie ruchem takiego konika szachowego przechodzę do kolejnego utworu. Tym razem przeniosimy się do Francji i będzie za chwilę wystąpi tutaj zespół Nouvelle Vague. Już przez ostatnie kilka tygodni ciągle o nich wspominam, ponieważ 30 października wydają kolejny album studyjny, który będzie nosić tytuł A Date with Depeche Mode. Jeśli miałabym tutaj na antenie przedstawić Nouvelle Vague, to jest taki bardzo ciekawy francuski projekt, gdzie jest dwóch muzyków Francuzów, którzy do współpracy zapraszają różne wokalistki i najczęściej nagrywają ciekawe wersje bardzo znanych utworów. Tym razem wzięli na warsztat utwory Depeche Mode. Grałam już, mi się wydaje, ze dwa, bo naprawdę bardzo mi się spodobały. Byłam też na koncercie Nouvelle Vague w zeszłym roku albo dwa lata temu. No i oni też wracają do Polski, bo z tego co widzę, to w styczniu mają zaplanowaną trasę koncertową w Polsce. Pamiętam, że na pewno Warszawa i Wrocław i być może chyba jeszcze Kraków. Niestety na ten moment nie pamiętam wszystkich dat. No ale jak coś, to oczywiście to jest wszystko do sprawdzenia w internecie, a jeśli jesteście zainteresowani takim, można powiedzieć, troszeczkę teatralno-muzycznym koncertem, to zdecydowanie Nouvelle Vague to jest koncert, na który powinniście pójść. A ja się teraz z wami będę żegnać. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności, a na koniec Nouvelle Vague w duecie z Beth Hirsch w utworze A Question of Lust.

leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się.

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

0: Piątek, 2 października 2026 roku. Aktywacja piątkowa wita się z wami dziś w dość wąskim składzie. Natomiast na pewno atrakcji nie zabraknie. Jest ze mną za konsolą niezastąpiony Miki Krzychowicz.
1: Witam, cześć, dzień dobry.
0: I nasza redaktor naczelna, czyli Natalka Lech.
2: Cześć i czołem wszystkim.
0: A ja nazywam się Oskar Pietrusiński i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat utworów, do których lubimy sobie wracać. Oraz na temat świeżynek, które w ostatnim czasie pojawiły się na scenie alternatywnej i nie tylko. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a oprócz tego nasze stałe fragmenty, czyli porcja wiadomości, kartka z kalendarza i no właśnie, zobaczymy, czy uda nam się zrobić jakiś quizik. Natomiast na pewno tego teleradia nie zabraknie.
1: A no przecież, że mam.
0: Także tak jak mówiłem, Mik jest niezastąpiony. I słyszymy się za chwilę na naszym powrocie do ulubionych kawałków.

Mund macie kociu na salce. Mówię im, mam ruch w interesie na to wyższy. Mi mówi, my nie turyści, my w biznesie. Żeby się zdecydowali, mówię, jeśli nie, no to żeby spierdolić. I słuchaj to, oni mi mówią, my chcemy Antarii.

0: No, powinniśmy tą kolkę otworzyć.
1: Tak jest.
0: Na wizji.
1: Ale tą kolę się otworzyło troszeczkę tak jak puszkę ze wspomnieniami, nie? Do których warto czasami wracać.
0: Tak, właśnie, no.
1: I w zasadzie...
0: To było smooth, tak.
1: Jestem ciekawy, do czego wy lubicie wracać z przeszłości, bo są takie rzeczy, o których człowiek sobie myśli i po prostu one wracają same, nawet człowiek o tym nie myśli, że one wrócą, a jednak wracają. Co do ciebie wraca najczęściej, Miki?
0: Wiesz co, ja ostatnio wróciłem do gier, przy których nie grałem od czasu podstawówki. Gadałem na jakby przy ostatniej aktywacji o tych grach, bo robiłem quiz o mitologii greckiej. No ale ostatnio do tego wróciłem, nadal to jest u mnie, czyli gry. Dawno gry u mnie nie były czymś, co mnie tak jara. Bo no, a teraz właśnie gry i to takie właśnie starsze sprzed 20 lat, więc nie dość, że stare gry, to jeszcze jak grałem w nie jakiś czas temu, więc no jest to zupełnie inny świat i no mówię o serii God of War albo o serii Ratchet & Clank, takie gry na PlayStation 2, które są super. No, a z muzyki to zaraz powiem. A ty, Natalia, jeszcze?
2: Ja lubię wracać tam, gdzie byłam, zwłaszcza do miejsc, które mi się dobrze kojarzą. Zawsze to lubię robić. Lubię wracać. Ostatnio wróciłam do Budapesztu. Jest to moje ukochane miasto na ziemi.
0: Oj, tam, też się bardzo lubię.
2: Mam tam same świetne wspomnienia i naprawdę nigdy nie sądziłam, że poczuję taką wielką radość z tego, że jestem tam z powrotem. Naprawdę całe dwa dni, jakie tam byłam, chodziłam uśmiechnięta i pomimo wszystkiego, co szło nie tak, cały czas nie mogłam przestać się uśmiechać i dobrze bawić. Kocham to miasto. No. Kocham też wracać do piosenek, których słuchałam, jak byłam w danych miejscach, bo one mi się wtedy zawsze kojarzą i w mojej głowie odtwarza mi się na przykład...
0: Z Budapesztem jaką masz?
2: Z Budapesztu...
0: Taki pierwszy strzał.
2: Z Budapesztu na pewno słuchałam z moją przyjaciółką bardzo dużo I Follow Rivers.
0: I follow you.
2: Tak, i bardzo dobrze mi się wspomina ta piosenka. Słuchałyśmy, jak jechałyśmy pociągiem i na miejscu.
0: Zarudnok.
2: Świetne to było i naprawdę kocham wspominać, kocham słuchać piosenek, jak byłam w podróży i właśnie przypominają mi się w mojej głowie trasy spacerów, jak gdzieś jechałam. Uwielbiam to i do tego bardzo, bardzo lubię wracać.
1: A ja na przykład zawsze, a propos tego Budapesztu, wracam do zdjęć. I mówię o tym, że a propos Budapesztu, bo na przykład w miejscach, w których kiedyś byłem, oglądam sobie te zdjęcia i mówię, fajnie by było wrócić do takich czasów, kiedy po prostu człowiek podróżował i po prostu każde z tych miejsc, w których ja byłem, mają ze sobą jakąś historię. Jakby ja lubię wracać też do wspomnień, nie? Każde miejsce to jest jakieś wspomnienie i właśnie też muzyka związana z tym, czego na przykład słuchałem, będąc chociażby w Barcelonie w zeszłym roku, nie?
0: Czego słuchałeś w Barcelonie w zeszłym roku?
1: Wiesz co? To był chyba vibe na Alvaro Solera, który pochodzi właśnie z Barcelony.
0: Alvaro Soler.
1: A w ogóle to jest bardzo też ciekawe, że Alvaro Soler ostatnio wydał kolejną płytę. Także jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał...
0: Barcelona?
1: Serdecznie polecamy. Nie wiem, czy ona się nazywa Barcelona, chyba nie. Natomiast no, Alvaro Soler to jest totalnie to, czego lubiłem słuchać właśnie x lat temu. Jakoś odkryłem Alvaro Solera w 2016 roku. Chwilę po tej jego najgłośniejszej płycie.
2: To było 10 lat temu.
1: No, 2016. Natalka, pamiętasz, ile miałaś wtedy lat?
2: 10.
1: No, ja 11. Także super.
2: To było dekady temu. No. Ale właśnie wracanie do zdjęć, ja też uwielbiam wracać do zdjęć i to jest jedna z moich ukochanych funkcji w iPhone'ie. Na widżecie jest tam tego dnia, rok temu, bądź dwa lata temu. Uwielbiam to, ponieważ przypomina mi się, zawsze podróże mi się dobrze kojarzą, z reguły mi się dobrze kojarzą lub jakiekolwiek wydarzenia. I uwielbiam tą funkcję, ponieważ jak mam jakiś gorszy dzień lub nie mam, nie wiem, energii,

0: blogi, cokolwiek. I nagle mój ukochany iPhone przypomina mi, co ja robiłam rok temu i mam taki, matko boska, jakie to było świetne, jakie się wtedy super bawiłam. To jest świetna rzecz, więc też uwielbiam wracać do zdjęć.
1: Albo na przykład ten moment, kiedy widzisz na przykład, kurczę, ja nic nie widziałem w tych ostatnich latach, a potem widzisz na przykład, wiesz, Hiszpania, Włochy, Irlandia, czy tam cokolwiek innego, nie? I widzisz, kurczę, jednak wcale nie widziałem aż takiej małej ilości, bo już na przykład Tajlandia, czy Hiszpania, czy Włochy już były odhaczone na mojej liście podróży, nie? Także apetyt rośnie w miarę jedzenia.
2: Przepraszam, ja tutaj muszę nawiązać, zrobić jedno nawiązanie.
0: Referencje.
2: Tak, referencje do filmu, bo mówimy cały czas takimi trochę cytatami z filmu. Nie?
3: No tak. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez reminiscencję. No jakże może...
2: Tak, to jest film Race. Taki polski film z lat 60. I inżynier Mamoń po prostu bardzo lubi to, co już było. Tylko to chciałem. Nikt nie zna? No ja wiem, nerdoza. Mogłem dać alert, że to jest nerdoza.
0: Świetny cytat. Zgadzam się z tym. Ale uważam, że rozmowy o wspomnieniach i właśnie o tym, co było kiedyś, o przyszłości są świetne, ponieważ i w większości z mojej obserwacji ludzie rozmawiają o tym, co dobrze wspominają i to jest też bardzo przyjemne do słuchania. Że też dało się czerpać radość z tego, co się kiedyś robiło i z jaką przyjemnością się o tym opowiada. I też można sobie zwrócić uwagę na to, jak daleko się zaszło w czymś lub jak dobrze się coś udało osiągnąć lub rozwinąć. Więc to też jest, uważam, że świetny temat do rozmowy.
1: No ja w ogóle mam takie wrażenie, że ludzie patrzą na teraz tylko troszeczkę w jednym kierunku, że dużo się mówi o rozwoju, nie? Natomiast rozwój często ludzie kojarzą tylko z tym, żeby iść do przodu, żeby nie cofać się do przeszłości, a czasami w przeszłości właśnie jest ten klucz do tego, żeby faktycznie zobaczyć, co działało i jak to ruszyć po prostu.
2: Ale w czym rozwoju? Przepraszam, bo ja po prostu nie lubię tego słowa. Jakoś ono jest dla mnie takim...
1: Jakoś w rozwoju osobistym, nie? Na przykład, kurczę, chciałbym zrobić coś nowego, coś fajnego, ale nie szukamy wniosków w przeszłości, tylko zawsze patrzymy, co zrobić, żeby to pchnąć do przodu, a czasami trzeba postawić krok w tył, żeby zrobić dwa kroki w przód. Mniej więcej tak. Wiesz, o co chodzi.
2: No tak, jakby gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. A, bo nie mówimy teraz frazesami.
0: Aha. Możemy.
2: Możemy, tak?
0: Tak.
2: No wiesz, no takie, no to, no to nie w kij pierdział, wiadomo, takie... Wy macie jakieś?
0: Właśnie zapomniałam wszystkie, jakie miałam, a mam zawsze świetne powiedzonka.
2: No dobrze. Ja jeszcze chciałem tutaj zrobić nerdoza alert, albo nie nerdoza, no bo jak mówimy o muzyce, której lubimy wracać, no to ja mam od jakichś kilku lat 80. lata, do których lubię wracać. Wcześniej to były 90., jak byłem w liceum, teraz 80. rok szczególnie. To jest etap, kiedy był jeden z większych boomów w produkcji muzyki, bo weszła cyfra, technologia cyfrowa weszła w latach 80. I te nagrania są na pewno są wyjątkowe, na dobre i na złe. No ale ja sobie już wracam od jakichś kilku lat do takiego zespołu Ecstasy, który chciałem wam pokazać. I on właśnie wszedł w 1980 rok z takim kawałkiem, który zaraz puszczę. I no dobra, już powiedziałem, z którego roku jest, ale zapytam was potem, na który rok mniej więcej dali. Jakbyście, tak wiecie, na jaki rok byście go ocenili, okej?
1: Spoko.
0: Dobrze.
1: Deal.
2: Dobra.
0: Słuchamy?
2: To słuchamy.

0: No i co myślicie?
1: Super.
0: Który rok? 80?
1: Daję ocenkę 1991 na 2026.
0: A ty, Oskar, myślisz, że oni naprawdę wydali w 80, czy ja gadam bzdury?
2: W sensie...
0: Jaki rok byś obstawiał?
1: To jest real or fake?
2: Kurczę, w sensie muzycznie... Muzycznie bym dał jakąś końcówkę lat 80. / 90. Natomiast ja wiem, z którego to jest roku.
0: Oni byli, no bo powiedziałem, no. Ale no oni strasznie wyprzedzili jakby ten taki, no bo indie rock, zanim powstał, w latach 90. The Strokes i w ogóle, no to był tak zwany New Wave. Jeszcze przed Pixies. New Wave, czyli właśnie taka muzyka, co nie? Czyli taka gitarowo wyrafinowana, ale jednak pum, pa, puru, pu, pa. I no, ale produkcja tego była po prostu niesamowita. Jakby ja tak ze strony technicznej, no te bębny po prostu są super w tej piosence. Więc no, ja często wracam do Ecstasy. Ecstasy, bardzo fajny zespół. A jeszcze fajnym zespołem, ogólnie zespołem jest zespół, w którym gra John Frusciante na przykład. Co nie, Natalia? Taki albo ten Flia na basie, co nie?
1: Tak.
0: No.
1: Ja mam przyjąć pałeczkę teraz.
0: No, tak chyba.
1: Dobrze, to przejmę. To ja, chcąc mówić, do czego lubię wracać, to mój tata jest wielkim fanem rocka. Mój tata
0: jest wielkim fanem wędkarstwa.
1: Jest również, masz rację, zgadzam się. Mój tata jest wielkim fanem rocka, jak był młody, był punkiem i ja, mój tata, jak byłam mała, słuchał Metalliki, słuchał Rammsteinu, słuchał wielu różnych rzeczy, co też swego rodzaju ukształtowało mój gust muzyczny. Jak byłam mała, moim ulubionym momentem wieczoru było oglądanie teledysków do piosenek Red Hot Chili Peppers. Naprawdę było to świetne, byłam wielką fanką tych teledysków, wychowałam się na nich i dalej bardzo lubię do nich wracać. To była ogromna euforia, jak mogłam oglądać te teledyski lat.
0: Ja pamiętam teledysk do Californication, on był akurat fajny.
1: Ja pamiętam większość i dla mnie to było lepsze niż bajki. Naprawdę, ja się wychowałam na teledyskach do Red Hotów. Świetne to było. Polecam puszczać to własnym dzieciom. Bardzo dobrze można je wtedy wychować. Zobaczę trochę odrobiny kultury.
0: A oni tam też chodzą z skarpetkami zamiast majtek? Bo oni tak kiedyś występowali.
1: Niestety chyba nie.
0: To dobrze. Dobrze.
1: Muszę cię zawieść.
2: Ja w ogóle myślę, że jeżeli chodzi o magię tych starych teledysków, to głównie polega na tym, że one nie były przekombinowane. Bo w tych starych teledyskach prostu mniej znaczy więcej.
0: Ja myślę, że za szeroko. Bo teledyski są różne.
2: W sensie tak, no ale w większości przypadków miałeś te teledyski, które jednak były takie niskobudżetowe i większość z tych artystów, nawet którzy posiadali budżety, starało się robić coś bardziej minimalistycznego, żeby to wyglądało tak bliżej człowieka. Przynajmniej w tym, z czym ja miałem styczność z przeszłości.
0: To ja trochę
2: jakaś
0: inny
2: taka plaża.
0: Pamiętam pierwszy teledysk, który poleciał w MTV, jak MTV wystartowało tak na początku lat 90, to właśnie było Dire Straits, to ze Stingiem, no ten wiecie, ten Dire Straits, Money for Nothing, Cash for Free, i tam jest tak po prostu przekombinowany ten teledysk. Taki śmieszny, takie animacje w komputerze tam są, oni wychodzą z telewizora. No wygląda to jak takie, nie wiem, gry stare, bardzo stare, no. I potem oni na gitarach, te gitary są takie pikselowe i to jest, no śmieszne to były te teledyski. I to był, wiecie, to MTV jakby promowało. A potem bym był.
2: Tak, ale wydaje mi się,
0: Natalia, że... zabraliśmy ci chyba...
1: Nie, ja słucham. To może być głupie pytanie, ale wy mieliście telewizory, jak byliście mali, prawda?
0: No...
1: Bo ja nie miałam.
0: Aha.
1: Więc ja oglądałam teledyski Red Hotów na YouTubie.
2: W sensie, wiesz...
0: Ja miałem VHS-a jeszcze.
1: I...
0: No.
1: Ja się wychowałam na
0: telewizor
1: YouTubie.
0: VHS-a i... A YouTuba to dopiero... jak miałem chyba 8 lat, 9, 10...
1: Ja się wychowałam na YouTubie, więc ja 10. w telewizji niestety nie oglądałam.
0: Ja też się wychowałem na YouTubie, ale...
1: Ale to... właśnie nie oglądałam teledysków w telewizji. Ja to, co oglądałam, to to, co mój tata mi puszczał. Więc ja miałam dość ograniczony wybór swego rodzaju.
0: Ale
1: to,
0: myślę, że wielu ludzi nie miało MTV.
1: Nie, ja wiem.
0: Taki tylko... przeciętny Polak 20 lat temu.
2: Bo wiesz, Natalka, to jest kwestia taka, że...
1: 20 lat temu to ja się urodziłam, to ja dopiero no jakieś właśnie, nie jest 15. No
2: te rzeczy, z którymi ja na przykład miałem styczność, to jest dokładnie to, do czego wróciłem sprzed tam iluś lat. Jakby ja nie śledziłem tego na bieżąco, tylko ja się mogę teraz na przykład wypowiedzieć na temat teledysków Riany.
0: Oho.
2: Z przeszłości. Na podstawie tego, do czego wróciłem jakoś dwa lata temu. Co najwyżej. Jakby...
0: A do czego wróciłeś dwa lata temu?
2: Kurde, na przykład do teledysku Diamonds albo Umbrelli. Też to były takie teledyski, które zrobiły na mnie wrażenie jak na tamte czasy, powiedzmy te 15 lat temu. Albo nawet więcej. Natomiast no ja wtedy nie miałem dostępu jakby do tej bazy, tego wszystkiego.
0: To gdzie oglądałeś?
2: Wiesz co, ja zacząłem wracać, tak jak mówiłem, dopiero ostatnio do tych rzeczy, także...
0: Aha, czyli odkrywasz to.
2: W tamtym czasie jedyne, z czym miałem styczność, to muzyka z radia, która leciała gdzieś tam. Jakby ja o MTV się dowiedziałem naprawdę w wieku, nie wiem, 13-14 lat, bo ja po prostu nie oglądałem kanałów muzycznych. Jedyne, co oglądałem jako mały chłopiec, to było nasz... Wstyd to powiedzieć, ale wakacje u dziadków na wsi, Polo TV i po prostu leciało jakieś...
0: Disco Polo.
2: Disco Polo i po prostu to były jedyne teledyski, jakie widziałem jako dziecko i myślałem, że każdy teledysk musi być po prostu kiczowaty. Okazuje się, że nie. Także...
1: Ja też chciałam powiedzieć, że mam wielki sentyment do Disco Polo, chcąc czy nie chcąc, ponieważ
0: ja też.
1: Moja babcia była... wielką fanką Disco Polo i u niej w domu nie leciały wiadomości, tylko leciał kanał, który cały czas puszczał muzykę Disco Polo. I to mi bardzo, dla mnie to było bardzo miłe, ponieważ moja babcia kiedyś poleciła mi i powiedziała mi, o której godzinie lecą jakie programy, ponieważ powiedziałam jej pewnego razu, że wow, super piosenka, ponieważ chciałam posiedzieć z babcią i pooglądać telewizję. Babcia mi polecała piosenki Disco Polo do przesłuchania.
0: Babcia, ale... naprawdę ci poleciała piosenki?
1: Tak.
0: My God.
1: Ale stwierdziłam, że no, to jest świetny sposób spędzania czasu z moją babcią, ponieważ moja babcia naprawdę kochała to Disco Polo i bardzo dobrze to wspominam. Nie słucham tego teraz, tylko mam do tego po prostu ogromny sentyment i uważam, że to jest też dla wielu ludzi świetna opcja.
0: Posada nie pozwala, kariera nie pozwala.
2: Ale jeżeli
0: to właśnie... jest to ego, co nie? No jesteś już w innym miejscu w życiu, co nie?
2: Nie mogę do tamtego wrócić. Teraz już nie wypada nie powiedzieć, że lubię Disco Polo. Oj tak. Nie.
0: No.
1: Ale naprawdę ja nie jestem... Nie koreluje to ze mną, ale naprawdę mam do tego ogromny sentyment. Ale czy możemy posłuchać, proszę, mojej propozycji, do której lubię wracać? Jaką jest Higher Ground
0: Nie Disco Polo. No tak,
1: tak
0: to już
1: Disco
0: czekało.
1: Polo,
0: to,
1: tak. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że w sierpniu album obchodził Mother's Milk, obchodziło od 89, 11 plus 26, 27-lecia.
0: 37.
1: 30? A, masz rację, nie wiem liczyć. No.
0: Spoko. Tak, 30?
1: Tak, miałeś rację.
2: A. Także Natalka teraz będzie liczyła takty w piosence Higher Ground.
1: Tak.

0: Bum.
1: Jak się wam podobało?
2: Jezu.
1: Jak się wam podobało?
2: Proszę
1: o ocenkę.
2: Dalej nie ochłonąłem, szczerze. Zaczęliśmy z Mikim tańczyć na środku studia i dalej nie ochłonąłem.
1: Proszę.
3: Zajebiste.
1: Bardzo bym poprosiła ocenkę, bo naprawdę uważam, że to jest świetny kawałek.
2: 11 na 10.
3: Bardzo fajne.
2: Energetycznie.
1: Wow, ktoś chyba się do nas dobija drzwiami jak.
0: No, ktoś tam...
2: I to chyba byli Red Hot Chili Peppers.
1: I to byli Red Hot Chili Peppers.
0: Nie, no to wejście na basie, flia po prostu, tak. Napieprzając. Potem ten John Frusciante, nie wiem ile on tutaj tych take'ów, ale po prostu słyszę wow, wow, słyszę po lewej po prostu ten riff, i jeszcze w tle potem te boom, te gitary
1: Red
0: przesterowane.
1: Hot-ci nie
0: no,
1: są tylko i wyłącznie tą nowszą, no swego rodzaju oklepaną muzyką. Kiedyś tworzyli świetną muzykę, świetną, idealną, naprawdę wow. Zanim odkryli, że istnieje coś takiego jak publika i pieniądze, to naprawdę tworzyli...
0: Zanim Rick Rubin ich zjadł po prostu.
1: Polecam posłuchać ich pierwszych albumów, bo są świetne. Mother's Milk jest jednym z tych jeszcze takich, no utrzymanym w dość tym takim starym porządku. Polecam.
2: No to jest w ogóle...
1: Lubię do tego wracać. Bardzo dziękuję mojemu tacie, że mnie przedstawił takiej muzyce. Dzięki, tato.
0: Pozdrawiamy. Tak. Czy nie?
2: No tak, pozdrawiamy.
0: Nie, bo się pozdrawia kogoś, jak się kogoś zna, co nie? My nie znamy. Tak.
2: Nie no, ale...
1: Pozdrawiam mojego tatę, pana Grzegorza.
2: Ale skoro pan Grzegorz to jest tata Natalii,
0: no ale nie znamy pana Grzegorza, o to chodzi.
2: No ale znamy Natalię i to wystarczy.
0: No nie.
1: Tak możecie pozdrowić mnie, ja pozdrawiam mojego tatę.
0: O, dobra. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy część pana Grzegorza, czyli Natalię.
1: Dziękuję.
2: Czyli pośrednio pana Grzegorza. Ale... Właśnie Natalka powiedziała, że są takie utwory, które poznajemy dzięki naszym rodzicom, a są też takie utwory, które znamy po prostu niezależnie od tego, czego w danej chwili słuchamy. No, na przykład Natalka mówiła chyba w poprzednim wejściu, że słuchała disco polo przez swoją babcię. Jakby i to nie jest tak, że ona to disco polo po prostu kocha, tylko po prostu babcia tego słuchała.
1: Oczywiście, że kocham.
2: Disco polo.
0: Ja pamiętam, kiedyś chciałem śpiewać na koncercie gdzieś tam przez twoje czarne oczy i moja mama powiedziała, że mnie śpiewał.
2: Twoje czarne oczy.
0: I dlatego wylądowałem tutaj.
2: Czarne
0: tak.
2: Oczy.
0: Miałem chyba 8 lat, no. I ona potem, nie no, chodź. No.
1: Nie tak cię wychowałam.
0: No, więc... ale wiecie, Jezus.
1: Raz na wodzie, raz pod wodą.
0: Tak no. Ciężko tym gadać.
2: Natomiast
1: o disco polo?
2: Słuchajcie, ale mnie na przykład...
1: Ciężkie wspomnienia.
2: Skoro już Natalka wspomniała o wychowywaniu, to mnie na przykład bardzo wychowała jazda autem. Wieczorna z zakupów z rodzicami w wieku 7 lat. Jeździłem sobie autem. Kurczę, nie wiem, czy ja wtedy miałem 7 lat.
0: Prowadziłeś auto?
2: W zasadzie...
1: Ile lat za kierownicą, doświadczenia?
2: Absolutnie ani dnia, natomiast...
1: To jest jakby okej.
2: Natomiast wiesz, miałem sobie te 5 lat i jechałem sobie autem w 2000... Kurczę, który to był rok? 2010. I tak sobie mówię, kurczę, ale fajny bicik, nie? I fajny damski wokal. I potem się okazało, jak sobie gdzieś tam świadomie już spojrzałem na dyskografię, że to była Rihanna. I po prostu Rihanna to był ten kawałek, który zawsze mi chodził gdzieś tam w głowie, ale nie byłem świadomy, jaki to jest w ogóle tytuł, tylko po prostu zapałem beat i hook. I zawsze jak było deszczowo, to sobie śpiewałem You can stand under my umbrella, Ella. I ja zawsze mówię, o czym jest ta piosenka? Ale wiesz, pozornie to jest piosenka o parasolu, ale jest gdzieś głębsze dno.
0: Mhm, czyli nie wiedziałeś, o co chodzi, ale jakby padał deszcz, to tak naturalnie puszczałeś to.
2: No, w sensie
0: czyli tak przejmowało nad tobą kontrolę. Czyli się uczyłeś angielskiego też dzięki niej.
2: Tak, tak, tak.
0: Tak intuicyjnie. Ciekawe.
2: Tak, Rihanna mnie w ogóle nie dość, że uczyła angielskiego.
0: Czy tak było?
2: To jeszcze tak, trochę tak, bo muzyka trochę. Bardzo mnie nauczyła, jakby słuchanie muzyki anglojęzycznej mnie bardzo nauczyła języka. Plus jeszcze...
1: Mnie też nauczyła. Ja jak byłam mała, miałam obsesję na punkcie One Direction i od niej się nauczyłam angielskiego.
2: One way or
1: słuchałam Radia SK i tam One Direction też miałam płytę, słuchałam Radia SK i tam słuchałam wszystkich piosenek po angielsku i tak się uczyłam angielskiego. Polecam. Za darmo.
2: A potem wjechał Florida z utworem Whistle.
1: No.
0: O Jezus, nienawidzę tej melodii.
2: I człowiek w momencie, kiedy sobie zajrzał w tekst, mówi aha, okej. Okay.
1: Ja lat 12 uważałam, że to jest super.
2: Ja też. Ja nadal uważam, że to jest super, mimo tego, że tekst jest wątpliwej jakości. Natomiast ja lubię się zatapiać właśnie, jeżeli chodzi o taką muzykę właśnie jak Rihanna. I mimo tego, że ten utwór nazywa się Umbrella, czyli właśnie parasol, to warto się dać zatopić tej kałuży, jaką jest utwór Umbrella właśnie. Posłuchajmy.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: No, więc dla osób szukających wrażeń spoza strefy muzycznej, albo dla osób, którzy są w tym tygodniu coś innego niż muzyka, 3 i 4 października odbędą się Warsaw Mineral Expo, czyli targi biżuterii i minerałów Pałacu Kultury. A to wydarzenie będzie dla miłośników kamieni szlachetnych, minerałów, kryształów, wyjątkowej biżuterii. Będzie tam czekać ponad 300 wystawców z całego świata, od hurtowni jubilerskich po małe zakłady rzemieślnicze. Ale jeżeli chcecie coś klubowego, no to warto wybrać się na DJ set boskiego Romana, który będzie w K-barze. Będzie też Puff K. Będzie dla każdy, kto słuchał kiedyś firmy. Wiadomo, że Popek jest skancelowany już od kilku lat, ale firma to była stajnia kilku fajnych raperów. Więc będzie drum and bassowo, będzie klubowo, a to będzie w K-barze jutro. A teraz coś, o czym chcę powiedzieć, co jakby jest już, czym ja jestem już po części w tym tygodniu, no bo zaczyna się Unsound od dzisiaj. Będzie trwał do 6 października w Warszawie, potem do Krakowa. Unsound, czyli festiwal, który jest jakby już worldwide, no bo jest w Osace w Japonii, w Londynie, w Nowym Jorku, w Adelaide, w Australii. Jest to festiwal, na który pierwszy raz pójdę, no ale jest to, tak komuś powiedzieć, to jest to festiwal elektroniczny, eksperymentalny i zawiera też sztuki wizualne. Jest to impreza bardzo, bardzo szeroka, no bo na przykład dzisiaj jest rozpoczęcie na Jasnej, czyli wiadomo, klubowo, ale nie tylko hard techno, jeżeli chodzi o muzykę do tańczenia, bo jest tam i brazylijski funk, są tam i minimalistyczne drum and bassy, więc rzeczy, których nawet nie można sobie wyobrazić tak na dobrą sprawę, o co chodzi w nich. No ale na przykład jest też jutro, ja jestem na wolontariacie i jest tam też Alicja z naszego radia, która teraz jest na pawilonie tańca i która właśnie tam teraz pracuje sobie. Pozdrawiamy Alicję. Pewnie tego nie słucha, ale pozdrawiamy. Jutro w Centrum Lutosławskiego jest koncert. W Filharmonii jest pojutrze. Rafał Rogiński będzie grał Tomasza Stańko, czyli trąbka na gitarę. Ciekawe to może być. A tak poza tym jeszcze Klub Oczki, czyli znowu elektroniczna muzyka. No i jutro jest taki headliner tego całego festiwalu, bo ponieważ będzie grała w takiej hali na Modlińskiej, już nie pamiętam nazwy, artystka Arka, czyli wyjątkowa artystka, która łączy reggaeton z takim wizualnie jakby horrorowym stylem. Wszystko jest to jest bardzo ezoterycznie, wszystko jest bardzo takie opiumowe, takie wiecie, poszerzające, takie psychodeliczne, ale jednocześnie takie jednocześnie do tańczenia. No jest to niesamowite połączenie takiej zmysłowości, jednocześnie czegoś ambitnego. Będzie to performance też, więc będzie na co popatrzeć i posłuchać. To nie będzie tylko DJ set, więc jutro Arka. Jutro też będzie WTSS na Jasnej. Więc no naprawdę zapraszam jeszcze, jeżeli ktoś się wybiera, to no może być ciekawy. Ja jestem mega podekscytowany. Naprawdę.
2: Także zapraszamy.
1: Tak, no a jeszcze chciałem powiedzieć, że kuriera tutaj przygotowała nam dzisiaj Julia Cwynor, którą też pozdrawiamy.

0: Minęła 19.30, a w dzisiejszych wiadomościach studenckich powiemy o... Biegnij Warszawo i nowy zabytek w Warszawie. Powstaniec z patronem. No i Zbiegnij Warszawo zmienia ruch na weekend.
1: Tak jest. I w sobotę 3 października 2026 roku w godzinach od 6 do 18 na warszawskich ulicach powinniśmy spodziewać się utrudnień w ruchu. Zmiany w organizacji są zaplanowane ze względu na organizowany przez ING bieg pod hasłem Biegnij Warszawo. Zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej należy spodziewać się przede wszystkim na Ujazdowie. A zamknięte zostaną ulice m.in. Myśliwiecka, od Szwoleżerów do Ronda Sedlaczka oraz ulica Łazienkowska. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał warszawskiemu Powiślu nowy zabytek. Została nim stara kamienica znajdująca się pod adresem Tamka 37, czyli całkiem blisko studenckich schodków. I budynek ten został wybudowany najprawdopodobniej jeszcze przed I wojną światową, około 1904 roku, a zaprojektował go Lucian Henning. Aktualnie wspomniana kamienica określana jest mianem fascynującego połączenia historyzmu z wczesnym modernizmem, które ukazuje nie tylko przemiany urbanistyczne w ulicy, ale również estetyczne preferencje warszawskich kamienicików z początku XX wieku. A w piątek 2 października, w 82. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego, Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy otrzymała imię jednej z bohaterek Powstania Warszawskiego, czyli pani Wandy Traczek-Stawskiej. To właśnie z jej inicjatywy w 2022 roku powstała wspomniana izba, której celem jest przede wszystkim nieustanne pielęgnowanie pamięci tysięcy osób, którzy walczyli oraz tych, którzy zginęli w trakcie Powstania Warszawskiego.
0: No a wiadomości przygotował Oskar Pietrusiński.
1: Dzięki, Miki.
2: I don't know about you, but I've exhausted my fancy that area, so hey, fancy another one.

0: Ready in 5.
1: Don't worry about me, but...

0: No i słyszymy się w przyszłym tygodniu i życzymy wam udanego weekendu. A ze mną w studiu był Miki Krzychowicz.
1: Dzięki, pa.
0: I Natalka Lech.
2: Cześć, miłego wieczoru.
0: A ja nazywam się Oskar Pietrosiński i do usłyszenia. Pa, pa.

pisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

zdolność. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: jaki będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

boskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

Arizona.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

0: się trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Thank you.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.